0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Piątek, 25 dzień września, jest 6 w Radiu Gra. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w czwartek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: To ważny dzień dla Bielaw i Grębocina, przekonywali w Urzędzie Miasta. Podpisano umowę na budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Szczecińskiej. Nowoczesny obiekt połączy funkcje społeczne, edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne. Tak chcieli mieszkańcy, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
3: Faktycznie te funkcje są funkcjami określonymi przez mieszkańców, czyli dzienny dom pobytu dla co najmniej 30 seniorów. Wiemy już, że trochę będą się zmieniały wytyczne, być może nawet 35 seniorów będzie miało tutaj taki swój codzienny pobyt. Będzie również placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Myślę, że z pobliskiej szkoły na pewno będą dzieci chętnie korzystały. Widzimy, jak ta placówka przy ulicy Olsztyńskiej się rozwija, gdzie dzieciaki też inicjują wiele fajnych rzeczy i tak naprawdę scalają to lokalne społeczeństwo. Wspólna przestrzeń zagospodarowana dla mieszkańców, tak? Duża sala wielofunkcyjna, przestronna, z możliwością wydzielenia też miejsca, w którym ewentualnie może będzie podać posiłki. My docelowo planujemy, że operatorem tego budynku będzie Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które będzie prowadziło dzienny dom pobytu i placówkę wsparcia dziennego, a jednocześnie będzie udostępniało Państwu tą przestrzeń wspólną. Budynek jest tak zaprojektowany, żeby było połączenie wszystkich tych funkcji, ale jednocześnie też, żeby zapewnić taką przestrzeń i dla dziennego domu, i placówki wsparcia dziennego, kiedy każda z tych grup będzie potrzebowała przestrzeni dla siebie.
1: Teren ma być ogólnodostępny dla mieszkańców Torunia.
3: Teren wokół tego budynku również będzie przyjemny, zagospodarowany, bez ogrodzenia, tak żeby był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Zapewnimy w pełni wyposażone pomieszczenia. W wszystkich elementach również będziemy rozmawiali z mieszkańcami, tak jak oczywiście dzienny dom czy placówka wsparcia dziennego, one mają już wytyczne ustawowe, natomiast do tego wielofunkcyjnego pomieszczenia będziemy jeszcze rozmawiać z mieszkańcami, co przydało się na osiedlu, co możemy jeszcze zakupić, tak żeby w tym pomieszczeniu było dostępne. Jeżeli chodzi o przestrzeń dookoła, to tak jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, tyle zieleni, ile udało nam się zachować, zachowujemy. Mała architektura również się pojawi, miejsca parkingowe wydzielone też zgodnie z projektem.
1: Jaka jest specyfikacja nowego budynku przy ulicy Szczecińskiej 13 w Toruniu? O tym mówi dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Łukasz Niewiadomski.
4: Obiekt parterowy w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, wszystkie funkcje jednocześnie połączone, ale również mogą pełnić funkcję takiego niezależnego. Każda może funkcjonować bez patrzenia na drugą. Na tym nam przede wszystkim też zależało. Przeszklenia mamy duże, staraliśmy się też wpuścić tam dużo światła, szczególnie tej w sali właśnie największej powierzchni, ale tak naprawdę tam doszliśmy nawet do 120 metrów kwadratowych. Przy założeniu, że możemy ją podzielić też ścianą mobilną, więc zależnie od potrzeb, tak jak będzie potrzeba, będziemy mogli tą salą dysponować. No ze swojej strony, że tak powiem, deklarujemy pełną współpracę z wykonawcą. Jesteśmy do dyspozycji, będziemy na bieżąco, że tak powiem, się udzielać. Liczymy na to, że faktycznie do robót przystąpimy jak najsprawniej.
1: Budowa centrum przy Szczecińskiej potrwa 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest do połowy listopada 2027, a otwarcie na początku 2028 roku. To pierwsze z dwóch takich centrów w Toruniu, drugie powstanie przy ulicy Heweliusza.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: 31 tysięcy kandydatów aplikowało na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Trwają przygotowania do startu nowego roku akademickiego. Największym zainteresowaniem na toruńskim kampusie cieszą się prawo i psychologia. Studiować na UMKA w Toruniu i Bydgoszczy chciało w sumie o ponad 7 tysięcy osób więcej niż rok temu.
5: To wynika przede wszystkim z zwyżki, po prostu nałożyły się roczniki szkolne.
1: Ponad 7 tysięcy osób więcej niż rok temu.
5: To wynika przede wszystkim z zwyżki, po prostu nałożyły się roczniki szkolne.

0: Jakie są najbardziej popularne kierunki?
1: Najbardziej popularne kierunki to już od lat. Jeżeli chodzi o Collegium Medicum, to jest wydział lekarski, tam jest kierunek lekarsko-dentystyczny, 44 osoby na miejsce, to naprawdę duża konkurencja. Później kierunek lekarski, również pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, ale co w Toruniu? W Toruniu oczywiście od lat psychologia, a także jeszcze, od jeszcze dawniej to jest prawo. Także to są te kierunki najbardziej popularne, natomiast oferta jest znacznie szersza. Myślimy jeszcze, że będą nabory również te półsemestralne, czyli tak zwane zimowe.
2: Tłumaczył Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu. Nadchodzący rok akademicki upłynie pod znakiem remontów. Modernizowane są Biblioteka Główna i budynek rektoratu. Trwają także ostatnie prace na wydziałach. Oficjalna immatrykulacja odbędzie się 1 października.
1: Zapraszamy wszystkich na aulę. Są to uroczystości podniosłe, szczególnie pierwszy rok. Pamiętajcie jednak, studenci pierwszego roku, że również macie immatrykulację na swoich rodzimych wydziałach, więc nie zapominajcie, żeby być tam, zapoznać się z władzami wydziałowymi i tam też dowiecie się o samorządzie studenckim oraz o tym, jak zapisywać się chociażby na zajęcia. Ten rok akademicki przyniesie sporo dla nas logistycznych remontów. Przede wszystkim liczymy, że już biblioteka w końcu ruszy.
2: Na UMK w Toruniu przed 1 października układają także nowe plany zajęć.
1: Tak, żeby studenci byli zadowoleni. Teraz tak staramy się budować te plany, żeby studenci kończyli zajęcia dość szybko i mieli mało okienek. Kiedyś były często tak, że były zajęcia, potem przerwa, ale również chcemy tak budować, żeby studenci mogli mieć jakiś dzień wolny, bo wiemy, że znaczna część z nich pracuje, jest odpis od ZUS-u, więc są to pracownicy poszukiwani na rynku toruńskim, a tak poza tym widzimy ci, którzy przyjdą, że słychać, może malowań nie słychać, ale słychać jakieś tam odkurzacze. Są wielkie porządki przed rozpoczęciem roku, podobnie jak przed 1 września w szkołach, czyli odnowienia.
2: Z rzecznikiem UMK Patrykiem Tomaszewskim rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Koszykarki z Torunia szykują się do nowego sezonu. Klub Energa nie ukrywa, że ze względu na ograniczony budżet nie może sobie pozwolić na największe gwiazdy ligi, ale celem są co najmniej play-offy. W naszym studiu gościła Katarzynka Łucjak-Rządziela.
4: Dzięki trzem sparingom, które rozegrałyśmy, to zgrywamy się coraz bardziej. Jeden zakończył się remisem, a dwa wygrane. Z remisem z Bydgoszczą i wygrane niewiele, ale udało się wyciągnąć zwycięstwo z Warszawą i z zespołem z Herne, z niemieckim zespołem. Skupiamy się głównie na szybkim ataku i na tym, żeby jak najlepiej bronić i z tego mieć łatwe akcje, żeby nie ustawiać, jak najmniej ustawianej koszykówki grać i myślę, że na tym głównie będziemy się skupiać w dalszej części sezonu i to, że tak powiem, szlifować.
2: Przed sezonem rozmawialiśmy także z inną zawodniczką Energii Toruń, Eweliną Śmiałek.
5: Na ten moment wszystkie zawodniczki, myślę, że zaklimatyzowały się dobrze w tej drużynie, że żadna nie może powiedzieć, że czuje się w niej źle lub nie jest wykorzystywana, jednak cały czas właśnie uczymy się siebie i tego, jakie role pełnimy na boisku i to, jak zachowujemy się w danych sytuacjach, ale rozumiemy się dobrze i myślę, że będzie tylko lepiej. Myślę, że takim wzmocnieniem, a na pewno zawodniczką w takim kanonie, której chyba nie mieliśmy jeszcze w Toruniu, jest właśnie Eli Pinzan, Włoszka, która jest rozgrywającą i która widzi na boisku praktycznie wszystko. Nam czasami wydaje się, że ona kozłuje w drugą stronę głowę odwróconą, a jest w stanie zobaczyć dziewczynę w kornerze, która jest sama i podać idealnie. Także naprawdę wszystkie byłyśmy w szoku, że takie podania też dochodzą i też przede wszystkim, że ona jest w stanie to wszystko zauważyć. W tym roku liczę na to, że walczy sobie miejsce w tej rotacji podkoszowej, żeby być na stałe ważnym ogniwem w tym zespole. Na to liczę, na to pracowałam też w off-seasonie. Skupiłam się przede wszystkim, żeby wzmocnić się siłowo.
2: Najbliższy mecz, ten rozpoczynający sezon, to będą wyjazdowe derby z Artego Bydgoszcz. Spotkanie w najbliższą sobotę.
5: Zawsze na derby myślę, że te emocje są spore. Wiadomo, no w jednym województwie praktycznie Toruń i Bydgoszcz, odwieczna wojna właściwie. Także myślę, że na tych derbach jeszcze to jest pierwszy mecz wyjazdowy. Na pewno będzie sporo emocji. Zachęcamy wszystkich kibiców, żeby przyjechali z nami i pomogli nam trochę, bo wiadomo, na nie swojej hali, na wyjeździe zawsze jest nieco trudniej.
4: Myślę, że właśnie większe emocje są z powodu pierwszego meczu w sezonie, ponieważ no ja tak oryginalnie to z Torunia nie jestem, więc aż tak bardzo nie odczułam tej rywalizacji. Myślę, że kibice bardziej to czują.

0: niż właśnie cały zespół, który tylko jest naprawdę, większość jest przyjazna na jeden sezon. No ja trzeci, ale nadal myślę, że kibice dużo, dużo więcej emocji związanych z tym mają. I myślę, że fajnie by było powalczyć jak najlepiej w tym meczu, żeby pokazać się jak najlepszej strony właśnie na początek sezonu i że wszystko pójdzie zgodnie z planem i po naszej myśli.
1: A pierwszy ligowy mecz w Toruniu odbędzie się 3 października. To będzie spotkanie Energa Toruń kontra Zagłębie Sosnowiec.
2: Rozglądamy się w piątkowych prognozach pogody. Jaki to będzie początek weekendu w Toruniu? No niestety dość pochmurny. Prawdopodobnie popada jeszcze przed południem. Przez cały dzień musimy spodziewać się zachmurzenia oraz drobnych szans na przejaśnienia po południu. Na termometrach około 10 stopni o poranku, później maksymalnie do 15-16 stopni w ciągu dnia.
3: Nasz ulubiony dzień tygodnia. Podejrzewamy, że wasz również. Piątek, piąteczek.
2: Uśmiechamy się do was, wy też uśmiechnijcie się do nas, do swojego radyjka w samochodzie. No i spędźcie z nami.
3: Albo w łazience.
2: Miło. Ten poranek, tak, w łazience.
3: Pod prysznicem ludzie czasami mają.
2: Wyobraziłam to sobie.
3: Naprzeciwko toalety, na pralce stoi radyjko.
2: Tak. Pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteśmy. Oliwia Ciszewska.
3: Piotr Olszowski. To my, z radyjka.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Radio Gra. Hity pełne energii. You can't touch this.

0: rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka na tej fali na 88,8 FM. Weekend przed nami, jeszcze wrześniowy, ale to ostatni z tych wrześniowych i my zaglądamy już teraz do kalendarza. Dziś Aurelia i Kleofas. Jakże piękne, dźwięczne imię obchodzą te osoby imieniny po prostu.
1: Oczywiście. Dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Mamy także święta nietypowe. Dzień budowlańca.
0: O, jak ładnie.
1: Warto sobie możemy zbudować.
0: Chociaż piątki na budowie są specyficzne. Ta robota jakoś nie idzie. Pozdrawiamy w ogóle wszystkich na budowie.
1: Ale zawsze jest dużo uśmiechu.
0: Oj,
1: no,
0: tak.
1: Mamy także Światowy Dzień Farmaceuty.
0: I tutaj, żeby roboty było z jednej strony jak najmniej, no bo skoro ktoś idzie do farmaceuty, to znaczy, że ze zdrowiem prawdopodobnie mogłoby być lepiej. A z drugiej strony, no jednak dobrze, żeby farmaceuci jakąś pracę mieli.
1: To polecamy taką wizytę u farmaceuty...
0: Na pogaduchy.
1: O witaminki.
0: Albo
1: o,
0: tak.
1: Na wzmocnienie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
7: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
8: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Czytamy, bo kochamy.
10: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
9: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
10: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
17: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
18: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM i do grania na pewno wrócimy, ale dobrze to grało wczoraj również na sesji Rady Miasta, bo to czwartek taki był specyficzny w Toruniu. Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta mają świadomość z tego, że wczoraj były podejmowane decyzje i dyskusje na bardzo ważne tematy związane z kluczowymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem naszego miasta. Na przykład?
1: Nowa choinka na święta.
0: Tak.
1: Będzie choinka znowu na rynku staromiejskim. Cieszymy się. No ale niestety nie będzie ona żywa, tylko sztuczna.
0: A dlaczego niestety? Dlaczego drzewko dzięki temu będzie sobie dalej rosło w lesie, a choinka posłuży nam podobno nawet na 10 lat, tak urzędnicy powiedzieli.
1: No ale teraz jest dyskusja na temat tego, czy to będzie chińska choinka, czy może polska.
0: No niby rzecznik prezydenta pan Marcin Centkowski powiedział, że nas temu nie będzie jednak.
1: Od polskich producentów podobno ma być.
0: Mamy tylko nadzieję, że polscy producenci nie zamówili jej z temu, bo wtedy okaże się, że przepłaciliśmy prowizję. We'll be right back.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Radiu Gra na 88,8 FM. Dużo energii w tym numerze o poranku.
1: No i ja dołożę jeszcze trochę tej energii, ponieważ będzie Rick Astley na naszej antenie. Tak, tak, tak, trochę sobie potańczymy. Jeszcze przed siódmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
11: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
12: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Rozglądamy się w piątkowych prognozach pogody. Jaki to będzie początek weekendu w Toruniu? No niestety dość pochmurny. Prawdopodobnie popada jeszcze przed południem. Przez cały dzień musimy spodziewać się zachmurzenia oraz drobnych szans na przejaśnienia po południu. Na termometrach około 10 stopni o poranku, później maksymalnie do 15-16 stopni w ciągu dnia.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze, o pełnej oczywiście kolejne informacje, te najważniejsze dla Torunia, dla całego regionu, dla kraju i dla świata. Ale wracając jednak ze świata do Torunia, to jednym z ważniejszych sportowych tematów ten weekend będzie oczywiście Speedway Grand Prix, które już jutro na toruńskiej motoarenie. Ty się szykujesz? Ty się zbierasz jakoś? Będziesz krzyczała?
1: Ja się nie muszę nawet mocno szykować, ja mieszkam niedaleko, to ja mogę sobie na piechotę przejść spacerkiem.
0: A ty możesz na balkon wyjść i posłuchać.
1: Owszem,
0: obraz
1: owszem.
0: Sobie wrzucić w telewizorze.
1: I od razu też mówię, będą dodatkowe kursy MZK. Więc nie trzeba jechać samochodem. Tak. Można się zaprzyjaźnić z kimś w autobusie albo tramwaju.
0: Jak ktoś będzie jechał do pobliskiego, no nie wiem, na stację paliw albo marketu budowlanego, no to będzie mógł sobie pojechać autobusem, bo więcej ich będzie jechało.

0: Okay.
1: Rano i dobrze w radiu gra. Dziś już nie robimy sobie tylu zdjęć pięknej panoramy miasta i wschodzącego słońca jak wczoraj, ale wy możecie wrzucić swoje po prostu na naszego fejsika na przykład, albo na Instagram, albo wysłać nam na privie, proszę bardzo,
0: do jak macie piękny
1: widok o poranku.
0: Zawsze codziennie możecie pisać do nas, no i wysyłać swoje piękne widoczki, bo o poranku zawsze świat się wydaje piękniejszy.
1: Cokolwiek teraz widzicie, na cokolwiek teraz patrzycie, jeśli tylko to nadaje się do tego, żeby pokazać to światu albo nam, bo to jest dosyć ważne akurat. To jest, nie wolno o tym zapomnieć, nie. Pozdrawiam wszystkich w łazienkach i gdziekolwiek jesteście. No to podeślijcie nam takie zdjęcie, bardzo chętnie się tym podzielimy i się z tego ucieszymy. A za chwilę u nas wiadomości w raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt 502-493-772.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: programów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, 25 września. Jest 7. Czas na raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Nasz serwis zaczynamy od informacji z podtoruńskiej gminy Zławieś Wielka. Wczoraj po południu wydano komunikat dotyczący wykrycia bakterii z grupy coli w wodzie w 6 sołectwach na terenie gminy. Woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi do czasu odwołania komunikatu przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Sytuacja dotyczy następujących miejscowości: Błotka, Cegielnik, Czarne Błoto, Górsk, Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń. Ta woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet, informuje gmina. Dzisiaj na jej terenie ponownie pojawi się beczkowóz toruńskich wodociągów z wodą pitną. Będzie kursował od 8 do 13.15. Harmonogram znajdziecie na stronie zławieźwielka.pl.
3: To są wiadomości Radia Gra.
2: Most Zachodni budzi potężne emocje. Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących nowej przeprawy, która ma połączyć plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką po drugiej stronie Wisły. To w Małej Nieszawce odbyło się drugie z czterech spotkań urzędników i projektantów z mieszkańcami. Ci ostatni zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym kształcie i w tym miejscu.
4: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-70 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawiają zamiast łąki. Absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w wielkiej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie w jednym jest gdzieś tam z 70 metrów, w drugim może ze 100 metrów.
5: Mieszkańcy Małej Nieszawki nie chcą żadnego mostu na swoim terenie.
6: Dlaczego?
5: Nie jest to dla nas w żaden sposób korzystne. Nie mamy z tego żadnych zysków, mamy sobie straty. Obawiamy się o nasze dzieci, o nasze działki, o wartość tych działek, o przyrodę, o wszystko. Proszę pana, naturalną koleją rzeczy jest, żeby zapytać, co uważamy, a mamy odczucie, że wszystko jest już postanowione.
2: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Wszystkie sądy z mieszkańcami publikujemy na stronie Gra.fm. Kolejne spotkanie w sprawie Mostu Zachodniego zaplanowano 28 września o 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce przy Leśnej oraz 29 września o 17.30 w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy w naszych serwisach, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili śledczy?
7: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
7: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
2: Mówił Michał Dobrołowicz.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy. Dawno żaden turniej z cyklu Grand Prix nie zapowiadał się tak emocjonująco jak jutrzejsze zawody na motoarenie w Toruniu. Aż trzech żużlowców ma szansę na końcowy triumf w klasyfikacji generalnej. Kibice będą rozdarci. Trzymać kciuki za Polaka czy zawodnika Prestoruń. O mistrzostwo zawalczy Bartosz Zmarzlik, który może przejść do historii wygrywając swój 7. tytuł. Na złoto liczy również wyśmienity w tym sezonie Robert Lambert. Brytyjczyk z Toruniem związał się już 6 lat temu, niedawno przedłużył kontrakt o kolejne 3 lata. To on na ten moment jest liderem cyklu z przewagą punktu nad zawodnikiem Motoru Lublin. W rywalizacji liczy się jeszcze Brady Kurz. To sprawia, że każdy z biegów może zdecydować o mistrzostwie świata. Toruńskich akcentów jest więcej. W cyklu mamy także Patryka Dudka z Prestoruń, który będzie walczyć o utrzymanie w cyklu Grand Prix. Start rywalizacji na motoarenie jutro o 19.00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Przed nami kolejny pochmurny dzień. Dzisiaj może przelotnie popadać, lepiej mieć przy sobie parasol. Podobnie jak w czwartek, słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą raczej niekorzystne. Po pochmurnym piątku przyjdzie jednak czas na kilka bardziej słonecznych i cieplejszych dni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie... Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie...

0: Gossip, move in the right direction, czyli ruch w dobrym kierunku. Dziś taki ruch wykona już za chwilę nasza radiowa koleżanka Marta Manerowska i wspólnie z Damianem Kasprzewskim powiedzą sobie sakramentalne tak. My oczywiście mocno trzymamy kciuki, życzymy dużo miłości, udanej uroczystości, no i hucznego weselicha, a przy okazji podpowiadamy, czym jest miłość, jak śpiewająco mogą o tym opowiadać same dzieciaki.
1: Do zakochania jeden krok.
2: Moje serce krwawi i chłopak się nie zjawił i sama w sukni białej przed ołtarzem.
3: To moja koleżanka mnie nauczyła.
4: Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej.
5: Miłość to jest coś takiego, że po prostu się zakochuje w kimś.
6: Na przykład chłopak się zakochuje w dziewczynie.
7: Że idzie na randkę w ciemno albo na biało.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Opel Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Czyta lektor AI.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: The Black Eyed Peas, Where is the Love? A ci, którzy kochają naukę, eksperymenty, wyjątkowe przedsięwzięcia, no to mogą zacierać ręce, bo już za chwilą naszych sąsiadów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wystartuje tegoroczna Noc Naukowców. Tym razem skupimy się na bioróżnorodności.
1: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie.
0: Zapraszała Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bryan Adams, Cloud Number 9. Przed kilkoma dniami na toruńskim finale PGE Ekstraligi pogoda spłatała nam figla, ale na jutro zapowiada się piękna, słoneczna aura. I bez problemów powinniśmy poznać nowego, a może starego, mistrza świata na żużlu. Przypomnijmy także, że w miejsce kontuzjowanego Jacka Holdera w Toruniu po raz kolejny w tym sezonie pojawi się Anders Thomsen. Z dziką kartą natomiast pojawi się nasz gość z Bydgoszczy, Maksymilian Pawełczak, a Antoni Kawczyński, nasz toruński junior, wyznaczony będzie jako pierwszy rezerwowy Toruń. A muzycznie do 16 w Radiu gra m.in. Murray Head i duet Dawid Kwiatkowski i Kaja.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
5: Jak to zero?
6: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Warunki biometeo niekorzystne, chmury na niebie, niewykluczone przelotne opady deszczu. Taka jest prognoza pogody na piątkowy wieczór w Toruniu. W nocy słupki rtęci ponownie zjadą do 10 kreski. Sobota ma być jednak cieplejsza niż piątek. Spodziewajmy się, że termometry w Grodzie Kopernika pokażą nawet 18 stopni Celsjusza.
15: To jest Radio Gra.

0: The Weeknd, Save Your Tears w Radio Gra. Weekend rzeczywiście startuje i to będzie bardzo żużlowy czas. Jutro poznamy mistrza świata tu w Toruniu na MotoArenie, ale dziś dotarła do nas informacja jeszcze niepotwierdzona, ale wiele wskazuje na to, że Norik Bledern dogadał się już z Motorem Lublin. Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A już za chwilę najświeższy raport Radia Gra o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
12: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
11: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
12: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
11: O, to mi się podoba.
12: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
11: No to jedziemy.
12: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
13: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
17: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
20: Po reklamie.
0: To jest piątek, 25 września, jest 16. Czas na kolejny raport Radia Gra.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport.
2: Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali mieszkańca podejrzanego o serię podpaleń na lokalnych osiedlach. Torunianin usłyszał 3 zarzuty zniszczenia mienia, a straty oszacowano na ponad 4000 zł. Do zdarzeń doszło 9 września wieczorem. Zatrzymanie miało miejsce przedwczoraj, a wczoraj 21-latek został doprowadzony do prokuratury. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Wiadomości Radia Gra.
2: Trwają konsultacje dotyczące mostu zachodniego, który ma połączyć Toruń z Małą Nieszawką. Kolejne spotkania w poniedziałek w Małej Nieszawce i we wtorek w Toruniu. To będzie druga runda rozmów o przeprawie. Przedwczoraj w podstawówce w Małej Nieszawce temat wzbudził potężne emocje. Praktycznie wszyscy uczestnicy spotkania sprzeciwiali się projektowi w obecnej formie i proponowanej lokalizacji.
20: Ja bardzo czuję, kiedy skończę pracę, wracam do domu, a pracuję w takim zawodzie, że tą pracę się przenosi do domu, tak, i pracuje się również w domu. Ja czuję, że wróciłem z pracy. Można pójść do lasu, można pokorzystać z walorów przyrodniczych, które sobie tutaj zdołali wypracować, więc o tym trzeba też rozmawiać.
21: Niedawno dowiedzieliśmy się o ostatecznych kształtach dwóch koncepcji, które są projektowane przez miasto Toruń, które mają przebiegać bezpośrednio przez środek naszej wsi. Jesteśmy tym bardzo mocno zaniepokojeni. I mamy obawy, dlatego że czujemy się pominięci w całym tym procesie konsultacyjnym, chociażby przez to, że nie uczestniczyliśmy w żadnych pracach. My jako mieszkańcy, jako ludzie, jako sól tej ziemi, czyli osoby, które tutaj mieszkają, nie mieliśmy możliwości zapoznania się w sposób kompleksowy i dla nas ta informacja spadła tak na dobrą sprawę jak grom z jasnego nieba, że jest to już zaakceptowane i ostatecznie przyklepane.
2: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Stochla.
1: Sport w Radiu Gra.
2: To weekend pełen sportowych emocji. Dziś o 18:00 prezentacja koszykarskiej drużyny z Torunia. Jutro oczy żużlowego świata będą skierowane na naszą motoarenę, gdzie odbędzie się Grand Prix. W niedzielę na tortorze grają hokeiści z Torunia, a sezon rozpoczynają koszykarki Energii Toruń. Jutro zagrają w Bydgoszczy. Na początku swojej ligowej drogi są także siatkarze. Cukanioły Toruń jadą do Kluczborka na mecz z Mickiewiczem. To spotkanie już jutro. I to była garść informacji dla kibiców lokalnego sportu, ale dziś także emocje na międzynarodowych arenach. O 17:00 polscy siatkarze grają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią, a wieczorem piłkarska kadra Polski gra z Bośnią i Hercegowiną. To będzie pierwsze z 4 spotkań w Lidze Narodów. W poniedziałek starcie ze Szwecją, 2 października z Rumunią i 5 jeszcze raz z Bośnią i Hercegowiną.
22: Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak no w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło.
2: Podkreślał Robert Lewandowski.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: Po chmurnym i deszczowym piątku czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. W ciągu dnia, w sobotę, będzie jednak cieplej niż dziś, a w niedzielę termometry mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Jutro i pojutrze na niebie pojawi się także nieco więcej słońca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Skoro to piątek i po 16:00 można powiedzieć, że weekend się rozpoczyna, nie dla wszystkich radosny, przyjemny. Tu łączymy się w bólu z mieszkańcami gminy Zławieś Wielka, gdzie odnotowano skażenie wody i ta sytuacja tu najprędzej poprawi się w poniedziałek. Wytrwałości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: George Ezra Shotgun w Radio Gra. Sezon żużlowy zbliża się ku końcowi. Wystartowały rozgrywki hokejowe, a my czekamy także na początek sezonu naszych koszykarzy. A już dziś prezentacja drużyny przed nowym sezonem połączona ze sparingiem zespołem AMW Arka Gdynia. Początek dzisiaj i to już niebawem, bo o 18:00 w Arenie Toruń. A muzycznie jeszcze w tej godzinie m.in. Katrina and the Waves i Blue Lagoon.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
21: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
22: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
25: AI,
24: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
26: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
27: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
28: Po reklamie.

0: Tina Turner, Foreign Affair w Radio Gra. Dzisiaj miałem przyjemność uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości nagrodzenia laureatów akcji Zielony Ogródek toruńskiej Starówki 2026. Plebiscyt, którego celem jest nagradzanie najciekawszych, najpiękniejszych, tonących w roślinności ogródków na naszej toruńskiej Starówce. Przypomnijmy, to głosowanie przebiegało na portalu Gra.fm, a wygrali na miejscu trzecim Manekin, na miejscu drugim Grande Coffee, a na miejscu pierwszym La Nonna Siciliana z ulicy Łazienne. Jeszcze raz gratulujemy i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. W Radio Gra po krótkiej przerwie, Rockset, a później męskie granie orkiestra. Nareszcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
12: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
13: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
12: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
13: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
12: O, to mi się podoba.
13: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
12: No to jedziemy.
13: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargres, Radaway.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Po reklamie.
2: Warunki biometeo niekorzystne, niewykluczone przelotne opady deszczu, chmury na niebie. Tak będzie wyglądał wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy słupki rtęci w mieście ponownie zjadą do 10 kreski. Jutro ma być jednak cieplej. Spodziewajmy się, że termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. W sobotę na niebie pojawi się także znacznie więcej słońca.

0: Za chwilę 18 i Marcin Wiśniewski, który tanecznym krokiem przywita już piątkowy wieczór. Mariusz Składanowski, ja dziękuję za 5 ostatnich godzin. Do usłyszenia. Wspaniałego weekendu. Bawcie się dobrze. Także z nami na 88.8.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Na grzyby, na piknik na Barwarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
0: Piątkowe popołudnie, 18 w Toruniu, to czas na kolejne i ostatnie dzisiejsze wiadomości z kraju, ze świata.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek.
15: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
14: Mówiła Anna Szytniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO.
1: Wiadomości Radia Gra.
14: Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego postanowił doinwestować w bezpieczeństwo na kolei. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Chodzi o nowoczesne systemy łączności w pociągach. Dzięki nim komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu ma być niezawodna. Urząd Marszałkowski podaje, że inwestycja zwiększa bezpieczeństwo i dostosowuje regionalny tabor do współczesnych standardów funkcjonowania kolei. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Zamontowano w sumie 20 wielosystemowych radiotelefonów w 10 pojazdach.
14: Obecnie samorząd województwa ma do dyspozycji 33 pociągi.
1: To są wiadomości Radia Gra.
14: Nasze miasto kupi sztuczną choinkę z energooszczędnym oświetleniem i ozdobami nawiązującymi do lokalnych symboli. Magistrat przygotowuje się już do świąt.
17: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia. A drugi to ekonomia. Dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć, był wiekowy, bo wykorzystywano od 18 lat. Zmieniły się technologie. Będziemy mieli niższe koszta związane z jej eksploatacją. Więc no tak, jeżeli wydamy tyle, ile założył prezydent, czyli 150 tysięcy, ale z postępowania już wiemy, że to będzie troszkę mniej, około 130, bodaj 6 tysięcy, no to podzielimy to na 10 lat, no mamy odpowiedź, ile ona kosztuje. Rocznie obsługa tej choinki dotychczasowej kosztowała powyżej 20 tysięcy złotych, tak? Czyli sam transport tego drzewka trzeba było zamawiać dość potężny, no to były koszta. Teraz one zostaną zredukowane.
14: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Po pochmurnym, deszczowym i chłodnym piątku czeka nas cieplejsza sobota z przyjaśnieniami. Jutro nie powinno padać. W niedzielę termometry mogą z kolei pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.
18: Osiemnasta przekroczona, więc oficjalnie tu i teraz chyba mogę ogłaszać początek toruńskiego weekendu. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie z pełną mocą na piątek. Piąteczek, gramy dla was ostatni dzień lata, chociaż no, od kilku dni mamy już oficjalną jesień. A później Dydianki. Marcin Wisiecki, czołem, witajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Delon. ATB w Radio Gra, jak wielokrotnie podkreślał, kocha polską publiczność chyba najbardziej na świecie. No i co więcej, w Toruniu także bywał. Pamiętacie? Występy ATB'ego w legendarnym Central Parku. Tak, tak, działo się. Tego numeru też tam nie brakowało wówczas. My zmieniamy klimat za chwilę. U nas Wiktor Dyduła, a później Redbox for America.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Powoli kończymy wrzesień, ale październik w Toruniu zapowiada się koncertowo bardzo mocno. No bogato, startuje ta jesienna ofensywa. Będzie Micromusic, będzie Artur Rojek, będzie Krzysztof Cugowski. Będzie też, no właśnie, będą urodziny zespołu Manchester 1 października w czwartek w Lizardzie. Będzie urodzinowo, 20-lecie, pośpiewamy największe przeboje. A właśnie, a propos przebojów, AC/DC Tribute, koncert w wykonaniu 4 szmerów, to w niedzielę wieczorem, także w Lizardzie. Warto wpaść dla fanów AC/DC, pozycja obowiązkowa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Niech moc piątkowego wieczoru będzie z wami. Pozdrawiam was serdecznie, dziękując za to nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro jeszcze będę miał dla was kilka propozycji na weekend w Toruniu w programie Oliwii Ciszewskiej od samego rana. A my słyszymy się w poniedziałek po 13 w Radio Gra. Marcin Misiewski, bye bye, dobrego weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
16: Po reklamie.

Radio Gra. Yeah. Let me see that.